stronę Zigu po radiu Tangram Mega Rock. Sledwa, selekcję ten Seal.